Heißt nanas, četo nimskih pojezčah, jižo svišali. Prinje pofinale svetuoh mištostu kopajnce muži je jasne, a vone reka francuska přečivo španiske. To klinči, deri abo, štu za tež jižo dženca na to veseli? Ja na kujš dopad. Španičenjo přesadžiču so čara večer přečivo belgijske z 2-1. Ja dobu rec o svimstem ličiu, zo so voni přesadža, ale belgičenjo to nisu hubene činili. Šako su voni tež či prinje byli, kiš zamožahu z cova vod. Ta przeciwo Szpaniczanom docpić. A dalszy fakt je komentator czera wieczor menował, kiś je zajmowy, to bych u prynie rota, kiś bych u wurate, po takim nic przez jednotku albo standard docpite, kiś Szpaniczenio jednej kaorie swytłoch mistrzostwu kasirowachu wod WM 2006. Abo inak formulowane, w takiej kaorie swytłoch mistrzostwu sej Szpaniczenio hijo wod WM 2006 żane rota wiace nudz dostali niesu. Poselni cel z takich rotu rikasze sine den sie dann. Z francuskie. A nitko Charles de Ketteler, kiś je czerak jeden wurunał, potem sobie Fabian Ruiz nawiedowanie docpił, a potem, kiś iżo przeczyło portugalskie, byto Mikel Merino, kiś krótko do kuncary na 2-1 za Szpaniczanu powyszy. No a i dżęca wieczor jednaczych dżedale, Harry Kane przeczyło Erlinge Haalandy, albo inak Jędrzyska przeczyło Norwegskie, a potem rano w Cioch iszcze, Argentinska przeczyło Szwicarskie, jutro rano po takim też drugi półfinalny duel znajemy.

0: Hokeju, kak dżedżenca w Sewernej Ameryce dale przy światowych mistrzostwach kopańce runie za was mejach. Nietko ma Jan Reha za nas sportowe pokiwy z naszej kończyny.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Okresny wyższy ligist prynie kopanskie mustwo sportowej jednotki Kruščice a klasu niżej rajacy cukrajno zjednoczenstwa was były kumc. Przewidzietej na okresnej runinie w terytoriu zapadobudzickiego kopanskiego zjazka niedzielu prynju przy otomansku ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruščicach. Po wubiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostwów DDM w Adelsdorfie a Bad Freienwalde przewedzie so dalsze wurysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Szurik z Adelsdorfa a Rożinczan Filip Kral klasmong ze samsnej liczby dypko naweduje taj. Wubiedzowanie w Horkarsti w wubiedzowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wulke finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutce za tydzień, po takim 19. julia, przewodzie sobie Nebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawą stajnie 4 kopalskimi cyłkami. Lica pakieno z mustwami sportowej jednotki Kruščice, sportowego towarstwa Radło a sportowej jednotki Nebelčice. Ralbičanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mes treningowym zazbiehom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Nebelčicach je do stacji w Otrowie. W Otrowie zakończy się pundzielu wieczor prynia po seria letuszeje zatkula bičtury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu za tydzień raje się potom Radworju.

Katrin, wiem, hacz macie swój koniec tydzień i że zaplanowanie, ale jeżeli chcecie, so dobu to podać, a tam padlować, niech do toho na każdy pad podadajcie, hacz je planowana huta też swobodna. Masivno nadpada zjedo tej husańcudla, tak mianowane niemsce eichen procesionsspinner, no, ja to serbs dubowe procesionski przejdzie, nie jestem prawo przełożku namakał. Znajmniejsza je dla niego tam, tu chwilu niedzie połajca łodzi znowu zapadlowanie zaurena. Drobne palne kosmy husańcu, może na koży boleć, kaszel albo samo ast ma podobne symptomy wubudzić. Dla toho nie odja so podwu potrychanych czaru tyś wokomiknie żane straszne hause a sztomy odstronić, dokież maja soci dziwaczera tam jest tyś szkitać, a i to szo liczy przede wszystkim za gminu podwód a niemsce unterszprywalt. Dosponie zaurene pak podwód pan. Podwodta vodajče nesu, na vodži znach, kiš nesu potrečene, su kanove, a čomikove ture vizor dale možne. S tem je peč, menšinu, to na posedmič.

0: To byś u holarski skroszczyc, a nie tylko je pecz mniejszyno dosyć mich.
1: Nabożne słowo.
0: Tuto ma dżęca Weronika Bulankowa z Banšic-Kukova.
2: W mojej protece czytach przysłowo, kotryż mek przemysł

lube proznitske dzieci dobre ranje. Što je najhorše na dolu? Prawie. Wieczne jizby z autom. Co by so jizba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, čahu abo lietadle zabierać. Po takim na žádun pat skomžič, když reka dženca ráno na podživiečich, vězo, tiež prúzninach.

0: Это беше титульный спел европейских мишторств Копайнца 2012, а дыш еще раз при Копайнце смырда, нех Ян Рео на дом далечени.
1: МДР Сакска, сербский розыск. Шпорт.
2: Wokresny wyższy ligist prynie kopanske mustwo sportowej jednotki Kruščice a klasu niže rajacy cył krajno zjednoczenstwa Vás Bivokumc przewidzetej na wokresnej runinie w terytoriu zapadu Łužického kopanského zjazka niedzielu prynju przyjotowansku ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testovú partiju przy południu dwiemaj w Kruščicach. Po wubiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostwo DDM w Adelsdorfe a Bad Freienwalde przewiedzie so dalsze wurysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Schurik z Adelsdorfa a Rożynczan Filip Kral klasmong ze samsny liczbu dybko naweduje taj. Wubiedzowanie w Horkarsti w wubiedzowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wulke finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutze zatydzen potekim 19. julia przewedzie sobie Nebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawom stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lieca pakienoj z mustwami sportowej jednotki Kruščice, sportowego towarstwa Radwo a sportowej jednotki Nebelčice. Ralbičanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mes treningowym zazbiehom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Nebelčicach je do stacji w Otrowie zakończy so pundzielu wieczor prynia po seria letušie zatkula bičtury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrie. Pundzielu zatydzen raje so potom Radworju.
1: MDR Sakska. Serbski rozwóz.

0: Wow, to by zawiesce wielkie dożywienie. A przychodne dodom, gdzie jeżo czeka, szako dże boze do dola.
1: Hej, jedziemy do Rakuskie. A gdzie by jeszcze swój kufra pakować?
2: Ale nie mogę się rozsudzić. Kotre ry z tobą wozmu, a co was to nie doma? Mimo to, co moja sotra, w aucie przeto i naszą hudźbę słuchać hać ja. Puu, gdyż tu ta dwa jezba nie by była.
0: Tuż to z was, was tu du auce znaja. To je po tak zlie, dokąd wam dżęca przeradzi moj, što możecie przeciwo nie czynić. Jako prynie pak woblada moj si, če odla je doha kwila poprawom kytro ważna.
3: Dunago, bojelaj!
1: Mody zaswyta swoju zupomoc.
0: Gdyż je ci zasoraz tak prawe wostudło, a nie wiesz, što z budnoszu započeć, potom so twojej głowie woprawdzi ta zupomoc zasvieci. Bez telewizora, szmuratka a ku maja twoje mozy naraz przestałku, a może so na nowe wiece koncentrować. Dorika, kreativita je praszana, a nastanu cyle nowe idee za ry, zabiery albo paslenki. Najrzęcze wiece nastanu potekim potom, gdyż byci do toho najbolniej.
1: Dziwy w lesu.
0: Biedomostnicy są wyśledzili, zostanie się nieco wosobite, gdyż z dziećmi do lesa dziś. Najpierw są horsza, jak wosobite je, a za nimi ja tam nic zadziło. Wszako nie tam wielan, a też żadne rajki. To lejże po niektórych mięcinach zapocznu kije zbierać, se skóry twarić, a poliuku z błota a trawy warić. Doła chwila wybudzi po takim fantaziju.
1: Začuča trenovač kajš myški.
0: Drude so tak vostudžiš, zo se prave rozorenu a so zvobiš. Jeli so či potom poradži trochu očaknuč a tute špatne začuča kontrolovač, je to dobry trening za tvoje začuča a nuckonje so silniši. Naukneš potekim, zo so špatne začuča kajš zvoby tiž za so zubja.
1: Ok, tak daleko. To však celé dere klinči.
2: Ale když dobiu hodinu do v nekajkým auče vutrač, daleko a široko žádný les, aby hevák nešto zajímalo, potom to bude nie viace rejně.
0: A dla toho má môj za vás po prvním spievě vizo celé praktické pokyvy přečivo vo studže.